Kayasovce, on tavaj sinok, ki ga navesta magoma, ne jeo on. Ne jeo on, ne jeo on. Ektovce, kaohtna mahoma, atsimona ego negamona. Egoanma, egimigosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake, kamiunagon.